0: Black z nazwą Stars.
1: Zun.
0: No, a tutaj radio prawie wszystkich, który mają wkus. A tu Mover. Tutaj Zun.